0: Zlato!
1: Zlaté zrno!
0: Zlaté to klasy!
2: Zlaté klasy!
0: Zlaté klasy!
3: Zlaté klasy!
1: Zlaté klasy! Zlaté
4: klasy!
0: Zlaté klasy! Zlaté klasy!

0: Moje zlaté kolasy!
1: Moje zlaté kolasy!
0: Moje zlaté kolasy!
1: Moje zlaté kolasy!
0: Moje zlaté kolasy!
1: Moje zlaté kolasy!
0: Moje zlaté kolasy!
1: Moje zlaté kolasy!
0: Moje zlaté kolasy!
1: Moje zlaté kolasy!
0: Moje zlaté kolasy!
1: Moje zlaté kolasy!
0: Moje zlaté kolasy!
1: Moje zlaté kolasy!
0: Moje zlaté kolasy!
1: Moje zlaté kolasy!
0: Moje zlaté kolasy!
1: Moje zlaté kolasy!
0: Moje zlaté kolasy!
1: Moje zlaté kolasy!
0: Moje zlaté kolasy!
1: Moje zlaté kolasy!
0: Moje